0: Pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kuhan sladoled. Kaj bi?
3: Pomladni Radio Ed.